0: Ljubljana.
1: V Novi Jani, pretresljiva izpoved o enem samem kliku do pekla. Spletni goljufi so ga spravili ob življenjske prihranke, skoraj tudi ob življenje. Ekskluzivno, Natalija Gros in Rok Kunaver po 7 letih čakanja. Gaja je vse, kar sva si želela. Na obisku pri Ivo Banu, težko je sprejeti, da postajaš nemočen. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
2: Muska, muska, muska, muska, muska, muska, muska, muska, muska, muska, muska, muska, muska, muska, muska, muska, muska, muska, muska, muska, muska, muska, muska, muska, muska, muska, muska, muska, muska, muska, muska, muska, muska, muska, muska, muska, muska, muska, muska, muska, muska, muska, muska, muska, muska, muska, muska, muska, muska, muska, muska, muska, muska, muska, muska, muska, muska, muska, muska, muska, muska, muska, muska, muska, muska, muska, muska, muska, muska, muska, muska, muska, muska, muska, muska, muska, muska, muska, muska, muska, muska, muska, muska, muska, muska, muska, muska, muska, muska, muska, muska, muska, muska, muska, muska, muska, muska, muska, muska, muska, muska, muska, muska, muska, muska, muska, muska, muska, muska, muska, muska, muska, muska, muska, muska, muska, muska, muska, muska, muska, muska, muska, muska, muska, muska, muska, muska, muska, muska, muska, muska,